0: Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy, ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak. Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesy. Ale większy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej

przyszłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 tysięcy, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie, nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki.

Jordanii, wydaje na kupno kamienicy 90 tysięcy i traci na Suzinie 50, razem 140 tysięcy rubli, a ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka jak Żyd dziesięciorgu przykazaniom, schowam ja do kieszeni ceremonię. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. A, zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. To źle, Stachu. 50 tysięcy rubli to majątek. Szkoda go stracić, jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 tysięcy? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka.

0: w 2006 roku prezydent Xi i ja nawiązaliśmy przyjaźń, tak naprawdę wielką przyjaźń opartą na wzajemnym szacunku oraz żywotnych interesach naszych narodów. Ostatnia wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu odbyła się 11 lat temu we wrześniu 2015 roku. Przyjął go urzędujący wówczas prezydent Barack Obama. Około 60 tankowców przepłynęło wczoraj przez cieśninę Ormus, transportując 22 miliony baryłek ropy. To najwięcej od początku lipca. Około 40 statków korzystało z ochrony wojsk USA. Śledzimy cały czas wydarzenia ostatniego piątku września, pierwszego piątku jesieni. Łukasz Wojtusik po faktach informuje o tym, co w pogodzie, a ja zapraszam już na siódmą.
1: Chłodno jest, pani Agnieszko, ale jest progres. Jest progres. No, w niedzielę. Wczoraj na przykład o tej porze na Podhalu mówiłem o tym, że mieliśmy 4 stopnie tylko, a dzisiaj proszę, no szaleństwo stopni aż 8. Podobnie jest na przykład w Białymstoku, no już prawie plażować można. 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku. Dziś trochę deszczu, trochę przejaśnień i do 17 stopni. Czas na śniadanie.

268 dzień roku, już 25 września i piątek, już za kilkanaście godzin pierwszy weekend jesieni. Niech to będzie obiecująca perspektywa dla nas, a przed nami perspektywa równie obiecująca wspólnie, mam nadzieję, dobrze spędzonego poranka. Tak będzie do 9.30, śniadanie mistrzów w RMF Classic, Łukasz Wojtusik, Agnieszka Pietrzak. Na to spotkanie razem z gośćmi naszymi serdecznie was zapraszamy. To może coś ładnego zagramy? My Girl, może być? The Temptations, Smokey Robinson, 6.33.

0: Dziarskim krokiem idziemy w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej. Ochoczo, radośnie, przez piątek taką mam nadzieję, chociaż za oknem to tak różnie, jesiennie prawdziwie, od 8 do 14 stopni, no 13. A dziś jak będzie, to w faktach pogodowych, po faktach o 7, teraz inne fakty.
1: 3 przed 7. 3 tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Bardzo mi się to podoba, że pamiętacie o ważnych świętach i to jest naprawdę budujące, że podpowiadacie mi mailowo, żebym i ja pamiętał o tym, co w kalendarzu. Bogusław co roku, od kilku lat przypomina, że 25 września to jest bardzo ważny dzień. Dzień budowlańca. Śle ukłon dla tych, którym no trudno czasem złapać jest wolny dzień, bo nie mają wolnych terminów, bo ciągle pracują, jeżeli są dobrzy w swojej robocie. Dla tynkarzy, zbrojarzy, techników budowlanych, inżynierów, murarzy, a i na pewno jeszcze dla jednego cieśli, co teraz pewnie dach robi sobie nad tarasem w jednej z małych miejscowości. Dla was, budowlańcy, wszystkiego dobrego dzisiaj. I nie tylko dzisiaj, po prostu. Po drugie, biało-czerwoni dzisiaj grają. Siatkarze o 17:00 ze Słowenią w Mediolanie powalczą o wejście do finału Mistrzostw Europy. A jak skończą, to krótka przerwa, no i piłkarze przejmują stery naszych emocji o 20:45. Mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. I o tym dzisiaj jeszcze więcej w poranku o 8:30, po 8:30 opowiem. No i po trzecie, pierwszy weekend jesieni. Można już teraz planować wycieczkę na grzyby, do kina, do teatru. Kilka poleceń kulturalnych i nie tylko będę dla was dzisiaj miał. Na pewno.
1: 3 przed 7 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Koniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Twoje muzyczne kadry. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: był marsz, teraz mkniemy konno przez poranek piątkowy. Zmierzamy do weekendu pierwszego jesiennego. Bonanza z tego serialu. Dźwięki na 10 minut przed siódmą.
1: Droga do...
0: Jesteśmy w drodze do weekendu, jesteśmy w drodze do, w naszej zabawie, w której zbieram wasze maile dotyczące nietuzinkowych przygód, zabawnych historii związanych z drogą do pracy, szkoły, na przykład na wypoczynek także. Piotr napisał, że jego przygody dotyczą głównie drogi do pracy z parasolem. W ubiegłym roku, jak parasola nie zabierał wczesną jesienią, a pogoda była niepewna, to oczywiście zawsze padało. A jak zaczął zabierać, zawsze... to wtedy prawie nigdy nie padało. No i co w tym roku zrobić? Piotr mnie pyta. Piotrze, skąd ja mogę wiedzieć? No skąd ja mogę wiedzieć? Może tak. Mini parasol ci proponuję. Taki kieszonkowy. No skoro parasol u ciebie działa jak amulet, odstrasza deszcz, to może wystarczy ci taka mikrowersja, malutka. No i plecak zabierz też, bo w tym plecaku będziesz miał od nas bidon z logo RMF Classic. Na wasze opowieści czekam, dotyczące waszej drogi do mini mikro parasol polecam.

0: Pierwszy taniec węgierski od pana Brahmsa. Kolejne fakty od Agnieszki Pietrzak już za chwilę o 7:00. Co w faktach?
1: Pytasz o menu w śniadaniu mistrzów.
0: O menu, ulala, oui.
1: Sytuacja mła. Idealne śniadanie przygotowane dla dziecka do szkoły. W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka. Jakie powinno być, by było zdrowo, niekoniecznie kolorowo? O tym już niebawem w faktach RMF Classic o 7:00. Zapraszam.
0: Państwo przyznacie, że Agnieszka Pietrzak potrafi zaostrzyć apetyt tak przed 7:00 jeszcze.
2: Reklama. Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Siódma. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu są wstrząśnięci wczorajszą zbrodnią na terenie tamtejszego opactwa. 31-letni obywatel Ukrainy ranił nożem 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Zmarł jeden z zaatakowanych księży. Fakty w sprawie tragedii zna nasz reporter Dominik Smaga.
3: 31-latek wszedł rano do kuchni, chwycił za nóż, tam zaczął atak.
4: Później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
3: Informuje prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn. Wezwana na miejsce policja zatrzymała nożownika. To obywatel Ukrainy, który nocą wjechał do Polski z Niemiec. Dotarł samochodem do polsko-ukraińskiego przejścia w Korczowej, ale nie przekroczył granicy i pojechał do Jarosławia. Tam zaatakował. Motyw pozostaje nieznany. Mężczyzna nie był wczoraj przesłuchany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku i opłakują zmarłego księdza.
5: Ksiądz Stanisław był przekochany.
6: To jest coś strasznego.
7: I taka tragedia na naszych księży spadła.
3: Burmistrz ogłosił żałobę do końca tygodnia. Wojewoda obiecała wysłanie do miasta dodatkowych patroli.
2: Planowane są kolejne przesłuchania w sprawie środowego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową m.in. Ukrainie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz zapowiada, że w ciągu kilku tygodni mają być znane ustalenia w sprawie szczegółów pojawienia się ognia.
8: Będą powołani eksperci, którzy ewentualnie dokonają oceny, czy to był jakiś koktajl Molotowa. Te pierwsze wskazania jednak mówią o tym, że ten pożar raczej to nie był przypadek.
2: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach o tak dużym znaczeniu jak teren naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink. Akty dywersji ze strony Rosji będą się nasilać, przewidują uczestnicy zakończonego w Warszawie spotkania szefów ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw. Wzięli oni udział w konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Ukraińscy samorządowcy podzielili się doświadczeniami z polskimi władzami.
9: Wniosek, który się nasuwa, to przede wszystkim zmiana naszej mentalności i poważne podejście do identyfikowania zagrożeń.
10: Zatra proste budu haworyty, da.
11: Musimy być razem. Wróg na pewno się nie zatrzyma na nas. Trzeba się nauczyć organom samorządowym powiększyć szczególną uwagę na obronę obiektów krytycznej infrastruktury.
2: Zwracali uwagę przedstawiciele obwodów chersońskiego Dmytro Butri i dniepropietrowskiego Mykoła Łukaszuk, a także były dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Robert Gałązkowski.
0: Fakty o poranku w RMF Classic.
2: I pytanie, jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły? W mediach społecznościowych w idealnych pudełkach, którymi chwalą się rodzice, są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców, codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca. A nie instagramowa rzeczywistość, no to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika. Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było i smacznie, i zdrowo? Agnieszkę Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie, pytała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
12: Mamy tutaj śniadaniówkę, mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
13: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste, oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
12: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce?
13: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
12: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
13: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
2: Śniadaniówka spakowana? Warto wiedzieć, w co się ubrać. Panie Łukaszu, to już tutaj odbijam piłeczkę.
1: To mam powiedzieć teraz, włóż płaszcz w deszcz, czy upiecz mi chlebek bananowy? Nie wiem. Ważne, żeby był zdrowy, ważne, żeby ubierać się tak, żebyśmy potem byli zdrowi. Sprawdzamy pogodę, z faktami wracamy o 7.30.
2: Tak jest.
1: Przejaśnienia na zachodzie, przelotny deszcz w centrum, na wschodzie i na południu i temperatura maksymalnie na poziomie 17-18 stopni. 8 stopni teraz w Zakopanem, to przypomnę nie najgorzej, bo wczoraj mieliśmy 4. Podobna temperatura w Warszawie, na Mazowszu od 8 do 10 stopni, 10 stopni w Poznaniu, 11 w Gdańsku, 13 już w Koszalinie. Przejaśnienia patrzę teraz na Mazurach, na Lubelszczyźnie, a poranek z deszczem na Podhalu i na przykład na Pomorzu. Też może delikatnie jeszcze padać. Dobra wiadomość jest taka, że w niedzielę na pewno ma być cieplej. 5 po 7 na śniadanie mistrzów piątkowe. Zapraszam serdecznie do stołu. Proszę się dosiadać, rozsiadać, drzwi nie zamykać, bo goście mile widziani. Do 9.30 jesteśmy razem w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, cześć.
6: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Aurelia to jest piękne imię, prawda? I właśnie Aurelia dzisiaj ma imieniny. Kleofas to też ładne imię. I też Kleofas imieniny dzisiaj ma. Wszystkiego dobrego. A urodziny obchodzą dziś między innymi Will Smith, aktor znany z takich filmów jak Jestem Legendą, Hancock, czy kilka jeszcze innych fantastycznych, także jeden z dwójki Men in Black. A jeszcze do tego Luke Skywalker ma urodziny. W sensie syn Dartha Vadera. W sensie Mark Hamill, aktor taki. Dużo dobrego życzymy. Co u nas piątkowo, tuż przed pierwszym weekendem jesieni, sprawdzamy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tam już jutro rozstrzygnięcia. Zajrzymy też do Centrum Szyfrów Enigma i do Teatru Śląskiego.
6: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: No, skoro pan Hamill ma urodziny, to nie może zabraknąć Gwiezdnych Wojen. Muzyka John Williams.

Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ależ dzisiaj mamy zestaw. John Williams, Gwiezdne Wojny, teraz Elvis Presley. Nie wiem, co przydarzy się później. No, nie wiem, chyba Tańczący z Wilkami, ale zanim do tego dojdziemy, będzie Tisa, Bercel, Ludany, Tisa, Tardosz. No, nie wiem, ja chyba źle wymawiam, ale dużo lepiej robi to Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że rzeka Tisa to dla Węgrów coś więcej niż tylko rzeka. To jeden z geograficznych symboli Węgier, coś w rodzaju naszej Wisły. Tyle, że Wisła swój bieg zaczyna i kończy w Polsce. A Tisa też kiedyś zaczynała i kończyła swój bieg w Królestwie Węgier. Dzisiaj jest inaczej. Tisa to największy dopływ Dunaju. Po węgiersku Tisa, nazwa pisana przez SZ, które wymawia się jako S. Kto pojedzie na Węgry, może zobaczyć, że wzdłuż biegu Tisy dziesiątki miejscowości zaczyna się od nazwy tej rzeki. Mamy między innymi Tisa Beksz, Tisa Koro, Tisa Salka, Tisa Dony, Tisa Modzioroż, Tisa Kaniar, Tisa Czermeli, Tisa Telek, Tisa Karat, Tisa Bercel, Tisa Noćfalu, Tisa Ludany, Tisa Tardosz, Tisa Eslar, Tisa Lok, Tisa Dada, Tisa Dob, Tisa Dziulahaza, Tisa Ujwaroż, Tisa Palkonia i tak dalej. A doszliśmy zaledwie do okolic Tokaju. Mało kto dostrzega, że skrót nazwy rządzącej dzisiaj na Węgrzech partii także nieprzypadkowo nawiązuje właśnie do tej rzeki. Kiedy Węgry w drugiej połowie XIX wieku uzyskały w monarchii habsburskiej podmiotowość i stały się częścią Austro-Węgier z własnym rządem, zadbano i o Tisę. To wówczas cały bieg rzeki znajdował się w Królestwie Węgier. Władze kraju postarały się, aby Tisa została uregulowana. Jej liczne meandry cyklicznie powodujące powodzie zostały wyprostowane i otoczone wałami przeciwpowodziowymi, które chyba wciąż są największym tego typu systemem ochronnym w Europie, a przy okazji trasą bardzo ciekawych wycieczek rowerowych. Rzeka wcześniej licząca prawie 1500 kilometrów stała się o 1/3 krótsza w ten sposób. Po I wojnie światowej Węgry w traktacie w Trianon w 1920 roku zostały potraktowane szczególnie okrutnie. Zostały obcinane dosłownie ze wszystkich stron. To dlatego rzeka płynąca w jednym Królestwie Węgier dzisiaj zaczyna się na Ukrainie, na pewnych odcinkach wyznacza jej granicę z Rumunią i z Węgrami, a na innym jest granicą Węgier ze Słowacją. Potem płynie przez Węgry i wpada do Dunaju w Serbii. Tisa, czyli coś w rodzaju węgierskiej Wisły.

0: Pobrzmiewa druga suita na orkiestrę jazzową, którą jest Dymitr Szostakowicz. 7:20 tymczasem nam się zrobiła. My teraz przesiadamy się z samochodu na środek komunikacji miejskiej. Jesienią wiem, że lubicie taki środek, nietuzinkowy. Przesiadamy się na rower po prostu. Będą kolejne ekostrady w Gdańsku.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Pierwsza ekostrada w Gdańsku łącząca Śródmieście z Chełmem działa od września ubiegłego roku.
2: Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
0: Dlatego będzie drugi etap ekostrady o długości 1350 metrów, a poprowadzi dalej pasem rozdziału od Alei Armii Krajowej do ulicy Łostowickiej.
2: Myślimy też o tym, żeby w ramach tego buspasa przy spacerowej, żeby również tam powstała lepsza trasa rowerowa. To w tej chwili jest na etapie projektowania, czyli to będą kolejne etapy właśnie tego trochę łączenia tych dzielnic.
0: Opowiadał wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Miasto zleciło analizy wykonalności dla 5 nowych szybkich tras rowerowych.

0: Trevor Morris i piękne dźwięki z dynastii Tudorów. 7:26, ja mam dla was zagadkę. Wielki przyjaciel Polaków. Który z zagranicznych przywódców tak o sobie mówi? Rozwiązanie zagadki podamy w faktach za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na kolejne fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi działania w związku z incydentem dotyczącym firmy Kubusoft, twórcy oprogramowania Medyk, które służy do zarządzania m.in. medyczną dokumentacją. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, firma jak dotąd nie zgłosiła incydentu do CERT Polska. Wczoraj o cyberataku poinformował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Jak podano, wśród danych objętych incydentem mogły znaleźć się dane

0: temat. Tu sprawdzamy waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
1: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
1: i Jacek Cygan.
0: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Po reklamie.

0: Momenty kulturalne RMF Classic.
1: 10 lat wspólnej drogi artystycznej, setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. The Whoop Group świętuje jubileusz swojej działalności koncertem, który będzie połączony z premierą ich najnowszego albumu Recomposed. Założony w 2016 roku kwartet saksofonowy od początku działalności udowadniał, że saksofon może być pełnoprawnym medium dla najbardziej wymagającego repertuaru, a jednocześnie doskonale odnajduje się w dialogu z jazzem, improwizacją i współczesnymi nurtami muzycznymi. Koncert The Whoop Group na dziesięciolecie zespołu i premiery albumu Recomposed odbędzie się 27 września w Warszawie. Natomiast od 4 do 11 października krakowski Teatr KTO zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. W programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji festiwalu. Trzecia edycja jest kontynuacją idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, to znaczy otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców, którzy w polskim teatrze tańca i ruchu rzadko mają szansę zaprezentować swoją pracę w godnych warunkach. Dokładny program festiwalu Ciało i Czas oraz więcej kulturalnych podpowiedzi znajdziecie na rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie.

0: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Godzina 10 na zegarach. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
7: Mieszkańcy Jarosławia na Podkarpaciu cały czas są w szoku po wczorajszej tragedii w tamtejszym opactwie. Przypomnę, 31-letni nożownik, obywatel Ukrainy, zaatakował 5 osób, jedną z nich raniąc śmiertelnie. Ofiarą jest jeden z księży.
8: Przyszłam zapalić znieść i pomodlić się. Tu codziennie chodziłam na Eucharystię. Także znałam. Ksiądz głównie spowiadał w konfesjonale, odprawiał mszę. Taki spokojny, życzliwy.
9: Bardzo dobry, bardzo ciepły kapłan z powołania.
10: Dobry spowiednik, zawsze spowiadał. 9:30, 10 msza, zawsze był w konfesjonale i można było w każdej chwili przyjść i spowiadać.
7: Napastnik, 31-letni Ukrainiec, który wczoraj w jarosławskim klasztorze zaatakował 5 osób, najpierw wszedł do kuchni. Gdy jeden z księży zwrócił mu uwagę, że tylko pracownicy mogą tam przebywać, mężczyzna wziął nóż i zaczął atakować. Do końca roku będą oznaczone punkty schronienia, czyli miejsca wyznaczone przez Straż Pożarną w całym kraju na wypadek różnego rodzaju zagrożeń. To zapowiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
11: Będą oznaczone znakiem obrony cywilnej i z podpisem punkt schronienia. I chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać miejsca, które da potencjalne schronienie, jak również przy wykorzystywaniu tej aplikacji, gdzie się określi, która już jest dostępna dla wszystkich.
7: Takich miejsc jest w Polsce około 86 tysięcy. Pojawią się na nich tabliczki w kształcie żółtego kwadratu z granatowym trójkątem. Francuski prezydent przestrzegł obywateli przed atakiem dronowym podobnym do tego, który Rosja chciała przeprowadzić w Lipsku.
12: Il faut être très clair. La Russie considère que l'Europe...
7: Trzeba to dzisiaj powiedzieć bardzo jasno. Rosja uważa, że Europa jest wsparciem strategicznym Ukrainy, ponieważ Europejczycy pomagają Ukraińcom, a Ukraińcy rzeczywiście atakują rafinerie i wrażliwe obiekty w Rosji, żeby zakończyć wojnę. Europa także może stać się celem, podkreślał Emmanuel Macron na antenie francuskiej telewizji publicznej. Prezydent Francji przekonywał także, że liczne sygnały pokazują, że Rosja jest w trakcie organizowania się w celu nowej mobilizacji. Według jego słów zmobilizowanie nawet 300 tysięcy osób jest scenariuszem, który wydaje się prawdopodobny.
13: Są i takie fakty.
7: To ostatni piątek września i też pierwszy piątek tegorocznej jesieni. Kto na tak, kto raczej nie lubi nowej pory roku?
14: Tak, myślę, że jesień jest cudowna i piękna. No, jak pada deszcz i jest strasznie mokro, to jest po prostu cudownie.
15: Nie, nie lubię jesieni. Zaczyna się szkoła i jest brzydko za pogoda.
16: Jest piękna, kolorowa, uwielbiam jak liście spadają na ziemię. Uwielbiam jesieniarski styl. I tyle.
7: Tyle uczennice Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku. Jesień zagościła u nas już na dobre. Natalia Grzeszczyk opowie teraz w RMF Classic o pogodzie, a fakty w następnej jesiennej odsłonie o 11.
6: W całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. W Tatrach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach. Wiatr wieje dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. To już oficjalnie. Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Rozpoczynamy naszą przygodę z lalką Bolesława Prusa. O 12.30 wielki finał dzisiejszej odsłony naszej konkursowej zabawy, ale na czym ona polega, to ja po kolei będę tłumaczyła. Póki co jeden z hiszpańskich romansów, Miloš Kradaglić i angielska orkiestra kameralna.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Już od początku września, od poniedziałku do piątku zabieramy Was do XIX-wiecznej Warszawy, żeby sprawdzić, czym mógł żyć świat Wokulskiego, Łęckiej, Rzeckiego i całej gromadki, która występuje w lalce Prusa. O Prusie również opowiadamy w naszych audycjach, żeby jak najlepiej przygotować się do odbioru dwóch nowych ekranizacji, bardziej dokładnej i o wiele mniej dokładnej tej wielkiej polskiej powieści. Można otrzymać nagrody w naszym od poniedziałku do piątkowym konkursie, czyli piękny zestaw, kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. Jak można otrzymać te nagrody? Sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy odpowiedzieć na jedno pytanie. Jakie? O tym powiem za kilkanaście minut. Póki co za chwilę Nino Rota, Alexandre Desplat, ale najpierw jedna z najpiękniejszych piosenek świata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. W niedzielę od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
16: Profilaktyka! Podaj dalej!
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu Świat z lalki. O 12.30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie, przepiękne wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Czekamy na wasze odpowiedzi, jak najbardziej kreatywne, a antenę przejmuje Roki.

0: szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
1: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
0: Na spotkania Ikony z ikonami.
2: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
0: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
6: Po reklamie.

Za chwilę Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski i Jan Serce w RMF Classic, ale najpierw jedna z nowości, które pojawiły się w naszej playliście ze ścieżki dźwiękowej animacji. Toy Story 5.

0: Świat z lalki w RMF Classic.
1: Wracamy do ciekawostek z biografii Bolesława Prusa, który znał dobrze i mieszkał w Lublinie, w Warszawie, kurował się w Nałęczowie, ale gościł także w Krakowie. Także tam, jak na pisarza i dziennikarza przystało, zwracał uwagę na lokalne smaczki lingwistyczne, mówi językoznawca Artur Czesak.
2: W 1877 roku 30-letni Prus, dziennikarz, przyjechał do Krakowa i już na dworcu skonstatował, że w Krakowie jedzie się fiakrem, a w Warszawie widocznie dorożką wtedy się jeździło, więc natychmiast to w takich kartkach z podróży zanotował.
3: Jest to w gazecie, do tej pory można
2: tak
3: zobaczyć.
2: Tak jest, następnie się wyspał i jak wielu chyba z nas, o 11 rano usłyszał, że zegar bije, potem drugi, trzeci i czwarty, nastaje chwilowa cisza, którą wnet przerywa trąbienie. Słyszę jakąś średniowieczną arię raz, później drugi raz trochę ciszej, trzeci raz trochę głośniej, czwarty raz najgłośniej i dopytywał obsługę hotelu, co też tu się wyprawia, co to za aria, a oni mu powiedzieli, kalkując niemczyznę i wtrącając to drugie słowo proszę, jakby to było bite, że to nie, proszę pana, arie, tylko hejnały grają. I stąd ta opowiastka o tym, że Prus był niezadowolony. Zresztą czegoż on o Krakowie nie na wypis. Twierdził, że to jest skrzyżowanie gabinetu archeologicznego z kruchtą.
3: Czyli jednak wolał Warszawę, którą przecież tak pięknie opisał, na przykład w lalce.
2: Tak jest, ale słuch językowy miał i to właśnie jest jedna z zalet lalki.
1: Właśnie o języku tej powieści w zestawieniu z językiem nowego serialu pod tytułem Lalka będziemy jeszcze mówić. Ten wątek rozmowy Dariusza Stańczuka z językoznawcą Arturem Czesakiem już po weekendzie w RMF Classic się pojawi. Do godziny 11 na naszej antenie jeszcze za chwilę Dymitr Szostakowicz i walc z pierwszej suity na orkiestrę jazzową, teraz Mazurek Cis, mol opus 6 Fryderyka Chopina przy fortepianie Jean-Marc Louisada.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert, drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
16: Godzina 11 na zegarach, słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
17: Prokuratura w Przemyślu sformułowała zarzuty dla 31-letniego Ukraińca, który zaatakował wczoraj nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Ciosy zadane jednemu z księży okazały się śmiertelne. Stan pozostałych osób rannych jest stabilny. Napastnik Ihor M. ma usłyszeć zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa, a także spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Jest pod opieką lekarzy w szpitalu. Powołani biegli mają ustalić, czy mężczyzna może dziś uczestniczyć w czynnościach planowych przez prokuraturę.
18: Jeżeli jego stan zdrowia nie pozwoli na wykonywanie dzisiaj tych czynności, zarzuty te nie zostaną mu formalnie ogłoszone i może nie być dzisiaj przesłuchany. W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu. Z takim wnioskiem prokurator już wystąpił także do sądu.
17: Informowała dziennikarzy prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury w Przemyślu. Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który przedwczoraj mógł spaść w okolicach Malborka. Radary zarejestrowały w środę obiekt, który poruszał się znad obwodu królewieckiego na południe z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka. Tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad obwodu królewieckiego. Ceny paliw mogą przynieść droższe raty kredytów. Coraz bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych. Drogie ceny na stacjach będą napędzać inflację. Wyższe stopy mogą ją spowolnić. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej coraz częściej wskazują, że podwyżka może nastąpić jeszcze w tym roku.
0: To będą, myślę, małe kroki. To znaczy, to nie będzie jednorazowa rzecz, ale będą małymi krokami.
17: Tak mówi członek Rady Ludwik Kotecki. Czy możliwy jest scenariusz na przykład dwóch małych podwyżek po 25 punktów bazowych?
0: Bardzo zależymy od tego, co się dzieje, to co się będzie działo dalej z cenami ropy.
17: W tej chwili koszty paliw i energii to jedyny czynnik, który może napędzić inflację. Gdyby ropa znacznie potaniała, wyższe stopy mogą nas ominąć.
19: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
17: Jedno kliknięcie i rodzinna fotografia trafia do tysięcy osób. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci treści o swoich dzieciach? Co piąte dziecko przyznaje, że takie wpisy są dla niego źródłem wstydu. Tak wyniki najnowszego raportu Status Udostępnione. Specjalnej akcji, do której dołączyły Komenda Główna Policji i UNICEF Polska.
20: Policjanci ruszają w Polskę, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni.
21: Kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci? Rodzice czy dzieci?
20: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi. Oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność.
17: Psycholog Dominika Bartoszak rozmawiał nasz reporter Jakub Rybski. Dbamy o to, byście byli dobrze poinformowani w RMF Classic, także o tym, co czeka nas w pogodzie. O tym już za chwilę Natalia Grzeszczyk, a ja zapraszam na fakty w samo południe.
16: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami w całym kraju. W całym kraju możliwe też przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam około 11 stopni na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni.
19: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
22: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Wilckiewicz,
23: Arkadiusz Jakubik.
24: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? To jest pytanie w dzisiejszej odsłonie naszego lalkowego konkursu. Odpowiedzi możecie wysyłać za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. W nagrodę można otrzymać od nas piękny zestaw, książkę, kolekcjonerskie wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. Kto ten zestaw otrzyma, dowiemy się dzisiaj o 12.30. Alan Menken teraz i Piękna, i Bestia.

0: Reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
0: Życz sobie

0: sportowy.pl.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie,
4: bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Za kilka minut Peter Gregson i fragment przekomponowanej suity wiolonczelowej Bacha, ale najpierw w RMF Classic Ralph Vaughan Williams i fantazja na temat Greensleeves.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Między innymi o zmianach w służbie zdrowia postulowanych przez Prusa Julia Sarzyńska rozmawiała z Joanną Wiśniewską z Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie.
2: Prus w pewnym momencie zaczął popierać ideę, aby kobiety były lekarzami. Twierdził, że być może kobietom jest łatwiej pójść do kobiety lekarza i że w kraju, w którym ogólnie brakuje dostępu do opieki medycznej, nie powinno się iść w przesądy na temat płci, tylko zapewniać tę opiekę tak szeroko, jak to jest tylko możliwe. No to mogła mieć wpływ jego żona, bo jego żona leczyła się u kobiet. I też z listów wiemy, że kiedy w domu Bolesława Prusa zdarzała się choroba, że chorowała żona, chorował ich wychowanek Emilek Trębiński, chorowały tak zwane baby, czyli dwie kobiety, które pomagały Oktawii prowadzić dom, to właśnie Prus pisze, że tutaj złota pani Tereska się nami opiekowała, a ta złota pani Tereska była właśnie lekarką. Jedną z pierwszych praktykujących lekarek w Nałęczowie. Dlatego ja się nie oburzam tak bardzo na interpretację Netflixa w niektórych aspektach, dlatego że do tej interpretacji można mieć różne zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o ten motyw wprowadzenia lekarzy, to ja mam wrażenie, że ktoś bardzo dokładnie przeczytał felietony Prusa i jego listy, bo rzeczywiście to jest coś, co jest na pewno zgodne z światopoglądem pisarza.
1: Całą rozmowę o społecznych ideach i marzeniach technologicznych Prusa, a także o jego kuracji w Nałęczowie, pisaniu powieści i zdobywaniu nowych umiejętności znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki. Na antenie za chwilę muzyka z Seksmisji, bo najpierw Dom z papieru.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już jutro po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
13: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
14: Profilaktyka! Podaj dalej!
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

Filip Farbach i Cirkus Polka Schnell, opus 110, wcześniej taniec Anitry z suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a. To już ostatnie minuty na wysyłanie swojej odpowiedzi w dzisiejszej odsłonie konkursu. Pytanie brzmi, przypominam, Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje odpowiedzi za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce konkursu Świat z lalki, do wygrania kolekcjonerskie wydanie książki Prusa, lalki oczywiście, i koszulka z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. O 12:00 kolejny serwis informacyjny, ale najpierw i północ, i południe, i Butch Cassidy, i Sundance Kid.

0: reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.
16: Słuchacie RMF Classic. W samo południe o 12:00 najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
17: Policja i prokuratura przesłuchały do tej pory blisko 20 osób, które znajdowały się na terenie kompleksu klasztornego w Jarosławiu podczas wczorajszego ataku nożownika. 31-letni Ukrainiec zranił 5 osób, jeden z zaatakowanych księży nie przeżył. Schroniliśmy się w konfesjonale, opowiadała naszemu reporterowi Wierna, która była świadkiem wczorajszego ataku.
18: Tylko zaczęłam się modlić, a tu słyszę straszny rumor, patrzę z tej, prawie że nade mną. Ja myślałam, że on we mnie tym nożem celuje. Trzymał w prawej ręce nóż, tam ktoś leżał, on go musiał dopaść. No i proszę pana, weszliśmy, bo tam jeszcze takie małżeństwo z przeciwnej strony siedziało do konfesjonału. Cichutko siedzieliśmy i 9:55, bo popatrzyłam na zegarek. Pani przyszła i mówi, można już wychodzić. I myśmy wyszli.
17: Relacjonowała kobieta, która przyszła wczoraj na mszę w klasztorze. Prokuratura, przypomnę, sformułowała wobec 31-letniego Ihora M. zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Intensywne poszukiwania 12-latka spod Wrocławia i pilny apel policji. Służby alarmują, że nastolatek może stwarzać zagrożenie zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Łukasz Nowak z Siechnic wsiadł za kierownicę auta około 8 i uciekł. Nastolatek odjechał samochodem osobowym marki Volkswagen Golf, kolor czarny o numerze rejestracyjnym DWR 1432T. Kamery monitoringu zarejestrowały ten pojazd o 8:27 przy skrzyżowaniu ulic Karkonoska i Zwycięska, jadąc od centrum. Policja prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Zdjęcia i apel wrocławskiej policji publikujemy na naszej stronie rmf24.pl.
19: Gdynia Film Festival. Święto polskiego kina w RMF Classic.
17: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych już na finiszu. Zanim poznamy werdykt jury, oddajemy głos publiczności. Które filmy spodobały się najbardziej?
20: Postój,
0: On miał coś w sobie takiego, żebym powiedział, coś w stylu braci Coen albo After Hours Scorsese. Rola przypadku jest trochę bardzo ważna w tym filmie. Nie spodziewałem się w ogóle, że będzie miał takie przesłanie dość głębokie w miarę.
15: Biografia Violetty Villa z Sandrą Trzymalską i jednak bardzo przeżyłam to, że ta historia jest opowiedziana w takim kontekście relacji matka-syn. Sama mam dwoje dzieci, cały czas walczę z tym, jaką jestem matką i też z ogromną wyrozumiałością patrzyłam na Violettę i jest to też taki oba niesamowicie wrażliwą osobą, której niezwykle trudno było żyć w tym trudnym świecie, więc bardzo, bardzo się wzruszyłam na tym.
16: Gala rozdania Złotych Lwów jutro od 19.30. Dziś o 13.00 w RMF Classic. Następne fakty będzie prezentował Grzegorz Jasiński. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i oddaję teraz głos Natalii Grzeszczyk.

0: całej Polsce zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. W całej Polsce również dzisiaj możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie spaść może słaby śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni Celsjusza. W Kotlinach Karpackich około 11 stopni na termometrach.
1: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
2: Yo people, my name is Nigel Kennedy.
3: Piotr Beczoła.
4: It's your friend Lang Lang.
5: Nazywam się Rafał Blechacz i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RMF Classic.

Quincy Jones w RMF Classic, wcześniej fragment 16 sonaty fortepianowej Wolfganga Amadeusza Mozarta w aranżacji na dwa fortepiany, przy których zasiadali Marta Archerich i Piotr Anderszewski. Tak minęło nam południe. Jeszcze raz przypomnę pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu. Brzmi ono: Wokulski przeznaczał spore sumy na działalność filantropijną, na przykład pomoc dla Marianny czy Węgiełka. Jaką jedną współczesną inicjatywę społeczną lub fundację wsparłby w pierwszej kolejności? Wysyłać możecie swoje propozycje za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl. O 12.30 dowiemy się, do kogo tym razem będziemy wysyłali nasz nagrodowy zestaw, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów powieści. O 12.30 przypominam rozstrzygnięcie dzisiejszej edycji konkursu. A póki co jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w naszej playliście z pierwszego sezonu serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
6: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.

Larghetto z symfonii klasycznej Sergiusza Prokofiewa za chwilę, bo najpierw łabędź z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saënsa w RMF Classic. Grają Ann Martindale-Williams i Patricia Pratis Jennings.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wokulski nie dawał jałmużny. Dawał samego siebie w geście tak cichym, że niemal nie zostawiał śladu. Stach wsuwał pieniądze Węgiełkowi, udając, że to nic, że to przypadek, żeby nie upokorzyć człowieka, którego chciał ocalić. Przy Mariannie patrzył nie na jej nędzę, lecz na jej godność, której nędza nie zdołała odebrać. Gdyby żył dzisiaj, sądzę, że omijałby szerokim łukiem błyszczące gale charytatywne, aukcje i tabliczki z nazwiskami darczyńców. Szukałby raczej miejsca, gdzie pomoc nie ma świadków. Gdzieś, gdzie ktoś w środku nocy odbiera telefon od człowieka, który nie ma już nikogo, albo gdzie wręcza się chleb i lekarstwo bez pytania o dokumenty i bez kamery. Myślę, że wsparłby hospicjum domowe, gdzie samotne, cierpiące osoby mogą odejść nie w chłodzie instytucji, lecz w cieple czyjejś

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już jutro po 17 w RMF Classic.
0: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomaga.

0: wieku. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
10: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.

Asturias z suity hiszpańskiej Izaaka Albenisa, Alicia de la Rocha przy fortepianie, wcześniej marsz Radeckiego Johanna Strausa I, filharmonicy wiedeńscy i Lorin Mazel. W niedzielę o godzinie 18 rozpocznie się 559 notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jak ułożyło się podium, jak ułożyła się zwycięska dwudziestka w minioną niedzielę, zgodnie z waszymi głosami, sprawdzić możecie w każdej chwili na rmfclassic.pl w zakładce listy przebojów muzyki filmowej. A jak będzie w tym tygodniu, to już Jadwiga Polus i Tytus Hołdys, gospodarze listy, opowiedzą w niedzielę po 18. Teraz muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Free Guy.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.

0: kilogramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan. Po reklamie.
1: Jest godzina 13. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Grzegorz Jasiński.
2: Na początek faktów szczęśliwy finał poszukiwań 12-letniego chłopca na Dolnym Śląsku. Nastolatek z podwrocławskich Siechnic, który uciekł z domu samochodem, został odnaleziony cały i zdrowy. Wszystko wskazuje na to, że pokonał za kierownicą co najmniej 150 km, ale policjanci znaleźli go na parkingu za Zieloną Górą. Sprawcy ogromnego wycieku danych z systemu firmy MyDoctor ponownie zaatakowali, jak ustalił dziennikarz RMF FM, w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości te same osoby odpowiadają za kolejny cyberatak. Tym razem na firmę, która tworzy oprogramowanie Medyk. To oprogramowanie służy do zarządzania dokumentami, takimi jak historia choroby czy wyniki badań. Serwis Zaufana Trzecia Strona podaje, że może chodzić o dane 5 milionów pacjentów.
3: Do tego ostatniego ataku miało dojść około 22 sierpnia, gdy firmy, które zajmują się danymi medycznymi, dostały już wytyczne, by wzmocnić zabezpieczenia. Resort cyfryzacji zlecił Urzędowi Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenie kontroli w firmie, która tworzy oprogramowanie Medyk. Ministerstwo potwierdza, że wyciek danych dotyczy odwykowo-psychiatrycznego ośrodka leczniczego w Inowrocławiu. Niewykluczone, że znów na rządowej stronie każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat są objęte tym wyciekiem. Na to jednak musi zgodzić się prokuratura. Na razie resort zaleca zastrzeżenie numeru PESEL, bo jest to najskuteczniejsza metoda ochrony przed zaciągnięciem kredytu na nasze dane.
2: Przypomina nasz reporter Michał Dobrołowicz. Ceny paliw w kolejnych dniach będą rosnąć, prognozują analitycy. Mimo chwilowych wahań ropa na międzynarodowych rynkach utrzymuje bardzo wysoką wartość. To przekłada się na drogie tankowanie. Sytuację na stacji na warszawskim Powiślu sprawdza dziennikarz RMF FM.
4: Tu, gdzie jestem, stawka jest wciąż poniżej psychologicznej granicy. 7,99 za litr benzyny 95 i 8,99 za litr oleju napędowego. Tak jest na wielu stacjach w całej Polsce. Nieprzypadkowo, bo stacje robią co mogą, by nie przekroczyć kolejnego pułapu, ale długo to nie potrwa.
5: Jest tylko kwestią czasu. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach. Fakt.
4: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl. Drożeje też autogaz. 3 zł i 14 groszy za litr LPG. To średnia stawka w tej chwili. W kolejnych dniach cena pójdzie w górę.
2: Przewiduje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
6: Popołudniowe fakty RMF Classic.
2: Sztuczna inteligencja jeszcze kilka lat temu była dla nich ciekawostką. Dziś pomaga w nauce, planowaniu podróży czy wyborze sprzętu. W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 pytamy młodych ludzi, którzy korzystają z AI niemal codziennie, czy jej rozwój należy spowolnić. Wielu uważa, że to naturalna kolej rzeczy, choć tempo zmian może zaskakiwać.
7: Uważam, że obecnie chyba się już nie da tego spowolnić, że jest to duża szansa dla nas jako ludzkości do rozwoju. Staram się nie całkowicie polegać na samej sztucznej inteligencji, bo nie chcę zatracić swojej wewnętrznej po prostu umiejętności samodzielnego myślenia. Uważam, że jest to bardzo ważne, żeby znaleźć taki balans.
2: Usłyszał w Gdańsku Oliwie nasz reporter Stanisław Pawłowski. Więcej na ten temat w tej godzinie w programie RMF 24.
1: Zachmurzenie dzisiaj duże, z większymi przejaśnieniami w całej Polsce. W całej Polsce też możliwe przelotne opady deszczu. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 13 stopni Celsjusza do 17. W Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 11 stopni Celsjusza na termometrach. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północny. Zachodni.
8: RMF Classic. Tylko z mistrzami kina.
9: Dzień dobry, nazywam się Robert Dzieńskiewicz, Zbyszek Zamachowski,
10: Marian Opania,
11: Janusz Gajos,
12: Michał Żubrowski.
13: Jest mi bardzo miło pozdrowić słuchaczki i słuchaczy radia RMF Classic, którego także słucham, Jan Peszek.
8: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: worry, be happy. I'm not worried.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Ennio Morricone, Dobry, Zły i Brzydki. Wcześniej w RMF Classic Bobby McFerrin. Tak rozpoczęliśmy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. W tej godzinie przede wszystkim kolejny premierowy fragment Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. Codziennie o 13.30 i 20.30 czytamy kolejne fragmenty tej wielkiej polskiej powieści. Muzycznie kto jeszcze przed nami? I Hans Zimmer z Królem Lwem i Paweł Lucewicz ze Znachorem, ale jako pierwszy w RMF Classic Gliniarz z Beverly Hills.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16.
3: Reklama.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.

Menuet G-dur Ludwika van Beethovena za kilka minut, bo najpierw Antonio Vivaldi i fragment Lata z czterech pór roku, Fabio Biondi i Europa Galante.

0: To Ruńska Orkiestra Kameralna, Jerzy Salwarowski i menuet G-dur Ludwika van Beethovena. 13:30 na zegarach, to znaczy, że najwyższa pora rozsiąść się wygodnie i oddać się słuchaniu kolejnego odcinka Lalki w RMF Classic.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Nie rozumiem, rzekł pan Ignacy, obojętnie rzucając list na stół. Dla przyjemności podróżowania z panną Łęcką, a choćby radzenia nad prezentami dla jej ulubieńców, nie rzuca się w błoto 50 000, jeżeli nie więcej. Wokulski powstał z kanapy i oparłszy się obu rękoma na stole, zapytał: a gdyby mi się podobało rzucić dla niej cały majątek w błoto, to co? Żyły nabrzmiały mu na czole. Gors koszuli gorączkowo falował na piersi. To nic, odpowiedział spokojnie Rzecki. Przyznałbym tylko, że omyliłem się, nie wiem już który raz w życiu. Na czym? Dziś na tobie. Myślałem, że człowiek, który naraża się na śmierci, na plotki dla zdobycia majątku, ma jakieś ogólniejsze cele. A dajcież mi raz spokój z tym waszym ogółem, wykrzyknął Wokulski, uderzając pięścią w stół. Co ja robiłem dla niego, o tym wiem, ale cóż on zrobił dla mnie? Więc nigdy nie skończą się wymagania ofiar, które mi nie dały żadnych praw. Chcę nareszcie raz coś zrobić dla siebie samego. Wierz mi, Stachu, ja nie jestem tak naiwny, jak myślą. Wiele w życiu widziałem i doszedłem do wniosku, że my wkładamy zbyt dużo serca w zabawę nazywaną miłością. A żeby nad kobietami odnosić wielkie zwycięstwa, trzeba być w miarę impertynentem i w miarę bezczelnym. Dwie zalety, których ty nie posiadasz. I dlatego ostrzegam cię, niedużo ryzykuj, bo zostaniesz zdystansowany, jeżeli już nie zostałeś. Wokulski, siedząc na kanapie, zaciskał pięści, ale milczał. Rzecki wstał z krzesła, smutno pokiwał głową i opuścił swoje mieszkanie. Myślałem, że jest źle, mruknął, będąc już w sieni, ale nie myślał, że jest aż tak źle. Panna Izabela, która mimo pozornego chłodu z największą niecierpliwością oczekiwała na powrót ojca i rezultat licytacji domu, poszła do gabinetu o tyle szybko, o ile można to było pogodzić z zasadami przyzwoitości. Cóż, ojcze? Spytała z odcieniem niesmaku, patrząc na jego czerwone oczy. Nieszczęście, ruina! Odparł pan Tomasz, z trudem zdejmując kapelusz. Straciłem 30 000 rubli. Panna Izabela pobladła i usiadła na skórzanym szezlongu. Podły Żyd, lichwiarz, odstraszył konkurentów, przekupił adwokata i... Więc już nic nie mamy, szepnęła. Jak to nic? Mamy 30 000 rubli, a od nich 10 000 rubli procentu. Zacny ten Wokulski. Nie miałem pojęcia o podobnej szlachetności. A gdybyś wiedziała, jak on mnie dziś pielęgnował... Dlaczego pielęgnował? Miałem mały atak z gorąca i irytacji. Jaki atak? Krew uderzyła mi do głowy, ale to już przeszło. Zaczął płakać. Papo, co tobie? Ja poszlę po doktora, zawołała panna Izabela, klękając przed fotelem. Nic, nic, nic, uspokój się. Pomyślałem tylko, że gdybym umarł, Wokulski jest jedynym człowiekiem, któremu mogłabyś zaufać. Nie rozumiem. Chciałaś powiedzieć, nie poznajesz mnie, prawda? Dziwi cię to, że twój los mógłbym powierzyć kupcowi, ale widzisz, kiedy w nieszczęściu jedni sprzysięgli się przeciw nam, inni opuścili nas, on pospieszył z pomocą.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
7: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Po reklamie.

I Ruma, Hauser, London Symphony Orchestra i River Flows in You, wcześniej Georges Bizet, Orkiestra Opery Bawarskiej, Giuseppe Sinopoli i uwertura do opery Carmen. O godzinie 14 antenę przejmie Katarzyna Chnat, zaprosi na popkulturowe popołudnie w RMF Classic. Przez najbliższe godziny mnóstwo ciekawych kulturalnych podpowiedzi będziecie mogli usłyszeć. Teraz na naszej antenie jedna z nowości, które pojawiły się w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej filmu Supergirl. A ja już dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, już 14:00 i najświeższe fakty, które ma dla nas Grzegorz Jasiński.
15: 12-latek spod Wrocławia, który uciekł z domu samochodem, pokonał samodzielnie blisko 200 km. Jechał po ruchliwej autostradzie. Chłopiec został odnaleziony po blisko 5 godzinach pod Zieloną Górą.
16: To cud, że nikomu nic się nie stało. Nastolatek o 8 rano wsiadł za kierownicę samochodu rodziców i ruszył w trasę. Najpierw dojechał na Bielany Wrocławskie, później skręcił na autostradę A4, a następnie trasę S3. Dzięki wskazówkom innych kierowców policjanci rozpoczęli za nim pościg, opowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
17: Tylko kiedy on się zatrzymał na jednym z parkingów za Zieloną Górę, dojechali do niego policjanci z Wrocławia, a także policjanci z Zielonej Góry. Jest on już właśnie bezpieczny w ich rękach i oczekuje na przyjazd rodziców, a także na pomoc medyczną.
16: Mimo obaw nie spowodował też żadnego wypadku.
15: Informuje nasza reporterka Martyna Czerwińska. 4 ukraińskich nastolatków zatrzymali stołeczni policjanci za rozboje, których mieli się dopuścić w podwarszawskim Sulejówku. Ich ofiarami były 2 kobiety, także obywatelki Ukrainy. Co wiadomo o zatrzymanych?
18: 2 mają 15 lat, kolejni po 17. Wpadli po pościgu, w który ruszyli za nimi policjanci. Funkcjonariusze interweniowali tuż po otrzymaniu zgłoszenia od 42-latki i 19-letniej Ukrainki. Z relacji kobiet wynikało, że młodzi napastnicy steroryzowali je przedmiotami. przedmiotem przypominającym broń. Zażądali pieniędzy. W sumie zabrali im 5,5 tysiąca złotych oraz dokumenty. Trzej Ukraińcy zostali zatrzymani na ulicach Sulejówka. Czwarty wpadł po jakimś czasie w Warszawie. 17-latkowie trafili do aresztu. 15-latków sąd umieścił w schronisku dla nieletnich.
15: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Zasada.
7: RMF Classic. Poznaj fakty.
15: Papież rozpoczął wizytę we Francji. Po przylocie do Paryża Leon XIV rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim. Następnie wygłosił tam przemówienie. Nie należy uważać wojny za coś nieuniknionego, powiedział między innymi.
0: Wzywam was, abyście nigdy nie uznawali wojny za coś nieuniknionego i abyście bez wytchnienia promowali dialog i dyplomację, oświadczył papież w Pałacu Elizejskim, przemawiając między innymi do czołowych francuskich polityków. Za bardziej kontrowersyjne uznane zostały przez wielu paryskich obserwatorów słowa Leona XIV, który zasugerował, że masowy napływ afrykańskich imigrantów, cytuję, wzbogaca francuską sztukę wspólnego życia w społeczeństwie. Niektórzy komentatorzy sugerują, że papież nie wziął pod uwagę negatywnych skutków tego zjawiska, takich jak częste zamieszki i wysoka przestępczość na imigranckich przedmieściach dużych miast.
15: Relacjonował nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Niemal 9 miliardów złotych długów, wprowadzenie opłaty turystycznej, pytania o budowę metra i wyzwania rynku pracy. Takie tematy zdominowały kampanię w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. W niedzielę o miejsce w magistracie przy Placu Wszystkich Świętych powalczy 7 osób. Jaka to była kampania?
19: Trochę senna. Tak naprawdę zaczęła się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów. Były zaskoczenia. Już na tym etapie odpadł m.in. kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, któremu zabrakło podpisów poparcia. Ważnym momentem było też wycofanie się inicjatora majowego referendum, Jana Hoffmana, który swoje poparcie przekazał Łukaszowi Gibale, faworytowi sondaży przed pierwszą turą. Za nim plasuje się senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, którą wczoraj wsparł w Nowej Hucie premier Donald Tusk. A podium zamyka Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości.
15: Podsumowuje reporter RMF FM Maciej Sołtys w niedzielę o 20 w RMF FM i radiu RMF 24. Zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy.
14: A kolejne fakty w RMF Classic znów za godzinę o 15. Sprawdzamy jeszcze prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotny deszcz. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach 14-15 stopni w większości regionów. Nieco cieplej w okolicach Bydgoszczy i Gdańska, tam 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10-11 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro natomiast będzie znaczna poprawa pogody. Prawie wszędzie słonecznie i bez deszczu, no i cieplej. 20 stopni w ciągu dnia, w niedzielę nawet do 22 stopni i słońce już w całej Polsce i bez deszczu, więc myślę, że weekend z dobrą perspektywą nam się zaczyna.
7: Godzina szczytu w RMF Classic. Przełamujemy popołudniowe zmęczenie dobrym brzmieniem.

Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Tu sprawdzamy Waszą znajomość filmowych cytatów, a także szczerze i bez zbędnych ceremonii rozmawiamy o najgorętszych filmowych i serialowych premierach.
2: A już w tym tygodniu zajrzymy na 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: I sprawdzimy, kto ma największe szanse na to, żeby z Gdyni wyjechać ze statuetką w ręku. Natalia Ryba
2: i Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. Dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
1: Sprawdźmy zatem, co o tej porze najbardziej nas dziś interesuje. Na początek sport. Maja Chwalińska zagra o finał turnieju w Singapurze. To dziś bardzo gorący temat. Polska tenisistka awansowała do półfinału po zwycięstwie nad wyżej notowaną rywalką. Mecz o finał ma odbyć się jeszcze dziś. Wciąż bardzo ważnym tematem dla nas jest to, co dzieje się za wschodnią granicą. Śledzimy te informacje. Dziś media donosiły o kolejnych eksplozjach w kilku regionach Rosji. O tym więcej usłyszycie w faktach RMF Classic. Tymczasem Skarbówka przygląda się osobom żyjącym ponad stan. Urzędy analizują przypadki, w których deklarowane dochody nie odpowiadają wydatkom, m.in. na samochody czy nieruchomości. Podatnicy mogą zostać poproszeni o wyjaśnienie źródeł finansowania. Spore zainteresowanie wzbudziła dziś od rana historia 12-latka, który odjechał samochodem należącym do rodziców i przejechał spory kawałek, ale na szczęście został odnaleziony. Policja nie ujawniła jeszcze wszystkich szczegółów dotyczących jego zaginięcia i okoliczności odnalezienia. Najważniejsze, że nie doszło do żadnego wypadku, chłopiec jest cały i zdrowy. A co w świecie kina i show biznesu, o tym więcej po 15 w magazynie Kino w roli głównej.
0: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady

Godzina szczytu w RMF Classic. Za tobą kolejny dzień w korpo? Brawo! Ale teraz czas na luz.

0: Niespełna 3 minuty zostały do godziny 15. Już za chwilę najświeższe fakty i prognoza pogody, a po nich magazyn Kino w roli głównej, który dziś w specjalnym wydaniu poprowadzi Magda Juszczyk.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, jest z nami Grzegorz Jasiński. Czas na kolejne fakty RMF Classic.
15: Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 31-letniego Ukraińca, który wczoraj ranił nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W wyniku obrażeń zmarł jeden z zaatakowanych księży. Wciąż nie wiadomo, czy stan zdrowia napastnika pozwoli na ogłoszenie mu dziś zarzutów. Dotyczą one zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W miejscu wczorajszej tragedii mieszkańcy składają kwiaty, znicze i wspominają zmarłego duchownego.
16: Przyjechałem, żeby uczcić pamięć tegoż zamordowanego i pomodlić się za jego duszę i za zdrowie tych ludzi, którzy ocaleli.
17: Bardzo pobożny, gorliwy, zawsze usłużny.
18: Często słyszę dobry spowiednik. Tak było.
19: Tak, też się spowiadałam u tego księdza, bardzo dobry.
20: Częściej spowiadał. Chodziliśmy na 10, a on też od 9:30 siedział w konfesjonale.
18: Wczoraj też był.
20: Tak, tak. Na wczoraj to już była tragedia.
15: Usłyszał na terenie opactwa reporter RMF FM Dominik Smaga. Na przyszły tydzień zaplanowano kolejne rozmowy ze stroną amerykańską w temacie stałej obecności wojsk USA w Polsce. O tym, na jakim etapie są negocjacje i przegląd obecności wojsk USA w Europie, mówili przebywający w Waszyngtonie wiceministrowie obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski.
21: Wiadomo, że do listopada mają być przedstawione propozycje konkluzji tego przeglądu. W grudniu ma je zatwierdzić Departament Wojny. I dopiero wówczas będziemy mogli już, mam nadzieję, poinformować o rozstrzygnięciach. Także musimy się wstrzymać. Rozmowy trwają, ten proces przeglądu i naszych negocjacji trwa równolegle, no ale jednak jest ze sobą powiązany terminowo.
15: Obecnie na terytorium Polski przebywa około 8 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych.
2: Śledzimy fakty.
15: Łukasz Gibała ponad 27%, Monika Piątkowska ponad 23%. To wyniki sondażu Ibris dla Polsat News przed niedzielnymi wyborami prezydenta Krakowa. Podium zamyka Michał Drewnicki. Na kandydata PiS swój głos chce oddać ponad 15% krakowian. Za nim są Daria Gosek-Popiołek z Lewicy i Aleksandra Owca z partii Razem. Stawkę zamykają Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Opcję Nie Wiem wybrało 10,5% ankietowanych.
13: Jeszcze nie zdecydowałam, także...
22: A orientowała się pani w ogóle?
13: No tak na razie pobieżnie.
23: Czy istnieje taki kandydat, że ma jakiś postulat właśnie, żeby poprawić nasz byt?
24: Nie zauważyłem, żeby ktokolwiek miał racjonalny jakikolwiek program.
15: To komentarze krakowian w niedzielę od 20:00 krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy z Polsat News. Zdobywali medale na trzech ostatnich mistrzostwach Europy siatkarzy. Teraz ponownie stają na drodze Polski w półfinale tego turnieju. O 17:00 zagramy ze Słowenią w Mediolanie o awans do finału najważniejszej w tym roku siatkarskiej imprezy. Co o meczu z biało-czerwonymi mówią nasi rywale?
25: Nazywają nas faworytami, ale zaznaczają też, że jeśli pojawi się cień szansy, jakiś gorszy moment w naszej grze, to go po prostu wykorzystają. No mają świadomość, że muszą pokazać maksimum możliwości. Jeśli zagramy przeciętnie, to wynik będzie taki jak podczas Ligi Narodów. Tak mówi trener Słoweńców Fabio Soli, a wtedy Słoweńcy przegrali w Ningbo 0-3. Włoski trener dodaje, że jego drużyna ma dwa źródła motywacji, wewnętrzne i zewnętrzne. Wiemy bardzo dobrze, co chcemy osiągnąć. Naszym marzeniem jest rywalizowanie na najwyższym poziomie, jaki jest możliwy, ale mamy też dodatkową motywację, taką zewnętrzną, a jest nią reprezentacja Polski, mówi Soli. Pokonać jedną z najlepszych drużyn świata, no marzenie Słoweńców na dziś, które trzeba im po prostu wybić z głowy.
15: Na miejscu chce tego dopilnować specjalny wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Piątek nadal pochmurny, zimny i z przelotnymi opadami deszczu w większości regionów. W Tatrach lokalnie słabe opady śniegu. Na termometrach przeważnie teraz 14-15 stopni. Nieco cieplej w rejonie Bydgoszczy i Gdańska, tam w okolicach 17. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich i na Suwalszczyźnie, tam 10 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni i północno-zachodni. Jutro ma zacząć się poprawiać pogoda. Prawie wszędzie będzie słonecznie i cieplej, deszcz tylko miejscami, a na termometrach do 20 stopni. Natomiast w niedzielę nieco znów cieplej, do 22 stopni i słonecznie i bez deszczu już w całej Polsce.
26: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
27: Hi, this is Sting.
28: Hi, I'm Ed Sheeran.
29: Hey, this is Justin Hurwitz.
30: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyka z serialu Anioły w Ameryce, a my rozpoczynamy magazyn filmowy, jego wydanie specjalne, w którym główny temat to filmy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ja nadaję prosto z Nadbałtyku w krakowskim studiu Katarzyna Chnat. Razem zapraszamy Was do godziny 18.
1: Kino w roli głównej w RMF Classic. Zaprasza Magdalena Juszczyk.
0: Goście festiwalu są dzisiaj gośćmi RMF Classic. Zmierzymy razem tętno polskiej kinematografii, ale też mamy oko na nowości w kinach. Pierwszy tytuł, o którym zza oceanu opowiadać będzie Lidia Krawczuk, nasza amerykańska korespondentka, to W sercu dziczy, produkcji z Bradem Pittem. Na pewno jesteście ciekawi. Dziś sprawdzimy, czy film jest udany. Nowością kinową jest też film Agnieszki Smoczyńskiej z Andrzejem Konopką w roli głównej Hot Spot. To specyficzne science fiction walczy w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Posłuchamy dziś piosenki Violetty Villas i to chyba po raz pierwszy na falach naszej stacji. Wszystko dlatego, że film o Villas walczy w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu. Sandra Drzymalska w roli głównej w filmie Karoliny Bielawskiej oraz w wideo podcaście RMF Classic. Wchodźcie na nasz kanał na YouTube, gdzie cała rozmowa z aktorką o wielu różnych sprawach. Do godziny 18 usłyszycie u nas Gabrielę Muskałę, Magdalenę Boczarską, Maję Michnacką, debiutującą w filmie Anny Urbańczyk, Kalafior przeznaczenia. Film walczy w konkursie Perspektywy, a na naszych social mediach znajdziecie spontaniczny, radiowy film undergroundowy z udziałem aktorki. Jeśli lubicie absurd, oba filmy są dla Was. A teraz muzyka dla każdego, temat Wangelisa z Rydwanów Ognia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
9: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie.

0: Poza oceanem.
1: Brad Pitt wraca do kina. Tym razem jego najważniejszym partnerem w filmie jest owczarek niemiecki. W thrillerze zatytułowanym W sercu dziczy obaj próbują przeżyć w dzikich rejonach Alaski. Amerykańscy krytycy zwracają uwagę, że choć to Pitt jest gwiazdą filmu, jego czworonożny partner potrafi skraść mu całe przedstawienie. Brzmi dobrze, prawda? Sprawdźmy. Lidia Krawczuk z Ameryki donosi o tej nowości również na polskich ekranach.
2: James Belmont to były żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Po latach służby próbuje odnaleźć spokój z dala od ludzi. Towarzyszy mu Odin, owczarek niemiecki, który również służył w wojsku i stracił część łapy. Obaj mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Kiedy wyruszają niewielkim samolotem na wyprawę w głąb Alaski, dochodzi do katastrofy. James i Odin przeżywają, ale zostają odcięci od cywilizacji. Muszą przedostać się przez dzikie tereny, mierząc się z pogodą, obrażeniami i niebezpiecznymi zwierzętami.
3: That bond between human and dog.
2: Ta więź między człowiekiem a psem, między psem a człowiekiem jest czymś naprawdę niezwykłym. Chciałem zrobić coś, co byłoby hołdem dla tej więzi, dla moich psów i tego, co mi dały. Miłość psa jest tak bezwarunkowa, że możemy się od niego naprawdę wiele nauczyć. Praca z psami jest jednak wyzwaniem, bo one niekoniecznie znają swoje kwestie, po prostu są psami. Mówił Brad Pitt w wywiadzie dla portalu Upcoming, dodając: Oczywiście bardzo dobrze je poznałem, a szczególnie naszego głównego psiego bohatera, którego grał Uber. Musiałem dosłownie nosić przy sobie psie przysmaki. Rolę owczarka Odina zagrały w sumie 4 psy. Choć akcja rozgrywa się na Alasce, zdjęcia powstawały przede wszystkim w Nowej Zelandii. Amerykańscy recenzenci sporo miejsca poświęcają właśnie relacji Pitta z czworonożnym partnerem. The Hollywood Reporter zwraca uwagę na wiarygodną więź między nimi. Z kolei krytyk The New York Times podkreśla, że Pitt potrafi pokazać fizyczne i psychiczne doświadczenia swojego bohatera, nie potrzebując do tego wielu słów. Nie wszystkie opinie są jednak równie entuzjastyczne. Associated Press zauważa, że film korzysta ze znanych schematów kina przetrwania i momentami trudno uwierzyć w niektóre wydarzenia. Los Angeles Times również zarzuca mu przewidywalność i nadmiar dramatycznych sytuacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza. Kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.

0: Mistrz włoskiego baroku Tommaso Albinoni i fragment 6 koncertu obojowego. To jest piątkowe wieczorne RMF Classic, rozgrzewka przed kolejnym niedzielnym notowaniem naszej listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Ma na imię Adam, na co dzień jest księciem Eterni, ale kiedy trzeba, na słowa zaklęcia mocy przybywa i staje się herosem znanym jako He-Man. Tym razem stawi czoła okrutnemu szkieletorowi, by ocalić swoją planetę i sekrety ukryte na zamku Grayskull. Taka sytuacja w filmie Władcy Wszechświata na dźwiękowej ścieżce rządzą z kolei tematy Daniela Pembertona, który zgodził się skomponować muzykę pod warunkiem, że będzie ona nawiązywać do dokonań grupy Queen, a także grupy ABBA. Do Pembertona dołączył gitarzysta Queen Brian May, który na słynnej gitarze Red Special nagrał główny motyw pod tytułem Eternia. Wspomniany temat z Władców Wszechświata po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 4. Jeśli chcecie, by wskoczył na podium w najbliższą niedzielę, głosujcie. rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Pamiętasz, z jakiego filmu jest ten przebój?

Henry Mancini, to pod jego dyktando tak właśnie przeciąga się tytułowa Różowa Pantera. My tymczasem piątkowo rozgrzewamy się przed kolejnym notowaniem naszej listy przebojów muzyki filmowej. Czas na temat z Odysei Christophera Nolana. Odyseja to trzeci film Nolana z muzyką Szweda Ludwika Göranssona. Diktum reżysera było w tym przypadku następujące: żadnej symfonicznej orkiestry. Göransson zaczął więc szukać nietypowych brzmień i instrumentów, stąd na soundtracku słyszymy na przykład współczesne repliki aulosu, liry. Użył też Göransson najróżniejszych instrumentów perkusyjnych wykonanych z brązu. Są tu gongi, metalowe płyty różnej wielkości i grubości. Göransson eksperymentował nie tylko z metalowymi instrumentami, ale także z rozmaitymi przedmiotami z metalu, które wydawały interesujący dźwięk. Ważną rolę zagrały także partie wokalne. Efekt końcowy zadowolił krytyków i widzów. Na naszej liście muzyka z Odysei to jest nowość. Temat Chasing the Escaping Sun po ostatnim notowaniu zajmuje miejsce 11.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
1: Mamy piątkową wieczorną rozgrzewkę przed kolejnym 559 już notowaniem listy. Start tego notowania w niedzielę o 18. Tymczasem w akcji nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace, twarz Ryana Goslinga ma główny bohater filmu Projekt Hail Mary. Budzi się nasz bohater na statku kosmicznym lata świetlne od domu. Nie pamięta, kim jest ani jak się tam znalazł. Kiedy wraca mu pamięć, okazuje się, że jest nauczycielem z misją. I to jaką? Ma rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Wszystko to dzieje się w filmie Projekt Hail Mary przy muzyce Daniela Pembertona. Temat Amaze, Amaze, Amaze. Szóste wysokie miejsce zajmuje po ostatnim notowaniu naszej listy. I na ten temat głosujecie, przypomnę, na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. Jutro po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

Polskie drogi i temat Andrzeja Kurylewicza, który kiedyś umuzycznił serialową Lalkę. A propos Lalki jeszcze, której kolejny fragment zabrzmiał chwilę temu na naszej antenie, czekamy na premierę nowego kinowego filmu we środę najbliższą 30 września. Wyjątkowy premierowy pokaz w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, w łódzkim Centrum EC1. O 19:00 równocześnie w trzech kinowych salach NCKF się ten premierowy pokaz zacznie, a godzinę wcześniej w foyer kinomani spotkają się z twórcami filmu. Wśród zaproszonych gości m.in. odtwórczyni roli Izabeli Łęckiej Kamila Urzędowska. Prócz aktorów będą producenci czy twórcy spektakularnych kostiumów tej nowej kinowej Lalki. O tej lalkowej premierze będziemy jeszcze mówić. Na dziś tyle ode mnie, Dariusz Stańczuk. Dziękuję za to piątkowe wieczorne spotkanie w RMF Classic. Zostawiam Was w towarzystwie naszej najpiękniejszej muzyki filmowej i nie tylko takiej. Teraz London Symphony Orchestra i w ich wykonaniu Ruby Tuesday, słynny song Rolling Stone.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16:00.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowit.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
14: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Po reklamie.
6: RMF Classic. Klasyka, która stawia cię na nogi.

0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
1: Marzyli o karierze w przemyśle filmowym. W Hollywood zaczęli od pracy fizycznej, by po kilku latach prowadzić kino. Ale ich przeznaczeniem były hamburgery, dzięki którym nakręcono o nich film. Poznajmy historię braci Morrisa i Richarda McDonald. Ray Kroc jest sprzedawcą multimikserów do mieszania mlecznych koktajli lodowych, nazywanych shake'ami. Sekretarka informuje go, że restauracja z San Bernardino zamówiła 6. Nigdy dotychczas nie kupił takiej ilości dla jednej restauracji. Klienci zwykle zamawiają jedno, najwyżej dwa urządzenia, bo mikser może jednocześnie przygotować aż 5 koktajli. Kroc jest pewny, że zaszła pomyłka. Dzwoni, by to wyjaśnić i słyszy: lepiej niech będzie 8. Jest pogodny lipcowy dzień 1954 roku, gdy Ray Kroc parkuje samochód na parkingu przed niewielkim, okrągłym barem McDonald's w San Bernardino. Wielki napis na dachu reklamuje hamburgery po 15 centów. Widząc sporą kolejkę klientów stojących do okienka, ma obawy, że będzie musiał długo czekać. Jakaś kobieta wyjaśnia mu, że to potrwa ledwie chwilę. Faktycznie kolejka przesuwa się bardzo szybko. Ray zamawia hamburgera, frytki i napój, a po kilkunastu sekundach otrzymuje papierową torebkę. Jest zdezorientowany. Jeszcze nigdy nie otrzymał jedzenia tak szybko. Zaskoczenie ustępuje równie szybko kolejnemu, bo teraz nie wie, gdzie ma usiąść, by zjeść. I znów słyszy podpowiedź: gdziekolwiek, w samochodzie, w parku, na ławce albo zabrać ze sobą do domu. Tak w filmie The Founder pokazano pierwsze spotkanie Raya Kroca z restauracją braci McDonald. Ta historia ma jednak swój początek wiele lat wcześniej. W drugiej połowie XIX wieku Ameryka jest ziemią obiecaną. Za ocean ciągną miliony biednych Europejczyków. Wśród nich również Irlandczycy, Patrick McDonald i Margaret Curran. Oboje nie będą pamiętać podróży, bo ledwie się urodzili. Los sprawia, że poznają się kilkanaście lat później w Exeter w stanie New Hampshire i w listopadzie 1899 roku biorą ślub. Wkrótce przenoszą się do Manchesteru, gdzie Patrick, który zaczął pracować już jako nastolatek, zostaje majstrem w fabryce butów. Rok później rodzi im się córka Margaret, później Morris, nazywany przez rodzinę Mac, Florence, Richard, nazywany Dickiem, a w 1911 roku córka Mary. Patrick jest przekonany, że zgodnie z tradycją synowie zostaną robotnikami w fabryce obuwia. Ale wiek XX to wiek kina. Chłopcy marzą, by pisać scenariusze i reżyserować filmy. Pierwszy na zachodnie wybrzeże wyrusza Mac, później dołącza do niego Dick. Udaje im się zaczepić w Hollywood. Na początek w Columbia Pictures jako pracownicy techniczni. Przenoszą i budują scenografię, zajmują się oświetleniem. Zarabiają po $25 tygodniowo. Da się z tego żyć, ale w 1929 roku krach na nowojorskiej giełdzie odbija się echem również w Hollywood. Pracę tracą tysiące ludzi. Bracia mimo wszystko się nie poddają. Za $100 miesięcznie wynajmują kino Mission Theater w Glendora, 20 mil od Los Angeles. Niewielkie jak na amerykańskie standardy, liczące ledwie 750 miejsc. Zmieniają nazwę na Beacon Theater, bo ma być to latarnia do ich sukcesu i walczą o swoje miejsce w przemyśle filmowym. Wkrótce jednak muszą obniżyć cenę biletów z 30 do 20 centów, a mimo to frekwencja spada. Konieczne są też inwestycje, bo na ekrany zaczynają wchodzić filmy dźwiękowe. Wpływy z trudem wystarczają na opędzenie bieżących kosztów, a często brakuje na zapłacenie dzierżawy. Szukając rozwiązania, zauważają, że w kinie większe pieniądze można zarobić w bufecie. Napoje i przekąski ratują ich przed bankructwem. Po 7 latach Morris i Richard mają dość. Mimo wprowadzonego przez Franklina Delano Roosevelta programu Nowego Ładu, skutki wielkiego kryzysu są wciąż ogromne. Ludzie nie mają pieniędzy na kino, ale z jednego nigdy nie rezygnują. Muszą jeść. McDonaldowie w 1937 roku porzucają kino, by otworzyć kiosk o nazwie Wigwam. Po 25 centów kupują 20 tuzinów odpadowych pomarańczy, które nie nadają się do sprzedaży, ale nadają się na sok. Okazuje się, że na tym można zarobić i wkrótce otwierają kolejny. Przy okazji ujawnia się ich wyjątkowy zmysł do marketingu. Kiosk przy głównej drodze w Monrovi to gigantyczna pomarańcza. Ludzie zatrzymują się przy niej, by zrobić sobie zdjęcie. Richard będzie po latach żartować, że gdyby każdy przy okazji kupił sok, od razu zostaliby milionerami. Sok pomarańczowy to jeden z dwóch produktów oferowanych w kolejnym punkcie. Otwierają ośmiokątny kiosk o nazwie Airdrome obok lotniska w Monrovie przy Huntington Drive przy trasie 66. Drugim są hot dogi, z czasem pojawiają się też hamburgery. Miejsce jest doskonałe, bo na lotnisku organizowane są pokazy lotnicze, prowadzone są kursy pilotażu i często kręci się tu filmy. Klientów przyciąga niska cena, a obroty rekompensują niską marżę. W tym czasie Patrick McDonald zostaje zwolniony z fabryki. Nie z powodu kryzysu, z powodu wieku. Jest za stary, by pracować. Nie ma emerytury, nie ma z czego żyć. Dla jego synów to ważna lekcja. Obiecują sobie, że zrobią wszystko, by przed ukończeniem 50 lat zdobyć niezależność finansową. Mówiąc wprost, chcą zostać milionerami. Na razie po 2 latach mają oszczędności pozwalające, by otworzyć prawdziwą restaurację. Pamiętają jednak o tym, czego nauczyli się dotychczas. Ważne jest miejsce. Jest nim skrzyżowanie 14 oraz północnego odcinka E Street w San Bernardino, nieopodal drogi stanowej Route 66. Jest rok 1940 i Ameryka jest już zmotoryzowana. Działają kina samochodowe i restauracje drive-in. Nie ma w nich sali ani stolików. Klienci podjeżdżają na parking, gdzie podchodzą do nich kelnerki, nazywane car hops. Jedzenie przynoszą wprost do samochodu. Restauracja nosi nazwę McDonald's BBQ, a parking może pomieścić 125 aut. W karcie jest 25 dań. Długo pieczona wołowina, wieprzowina, żeberka i kanapki z mięsem. Grillowane na wiórach hikory sprowadzanych z Arkansas. Są też hot dogi i hamburgery. Do tego napoje, oczywiście sok pomarańczowy i mleko, które cieszy się ogromnym powodzeniem. Lokal jest finansowym sukcesem. Roczne obroty sięgają 200 tysięcy dolarów. To pozwala na kupno domu w San Bernardino. Po zakończeniu II wojny światowej miasto się rozrasta, a oni mimo rosnącej konkurencji mają dobre dochody. Coś jednak zaczyna się zmieniać. Klienci oczekują już nie tylko dobrego jedzenia, chcą także dobrego serwisu. Ludzie stawali się niecierpliwi i zaczęliśmy dostawać skargi, że obsługa jest zbyt wolna. Tak powie w 1993 roku Richard w wywiadzie dla Los Angeles Times. To skłania ich, by zacząć szukać rozwiązania. I tak dostrzegają kilka przyczyn problemu. Pierwszym są kelnerki. Zatrudniają 20 dziewczyn. Są dla restauracji najwyższym kosztem i to na ich obsługę narzekają klienci. Drugi problem to rozbudowane menu. 80% sprzedaży stanowią hamburgery. A im bardziej promują barbecue, tym sprzedają ich więcej. Ostatni problem to naczynia. Tłuką się albo znikają i oczywiście trzeba je myć. Jest jeszcze jeden kłopot, z którym też coś trzeba zrobić. Parking ich restauracji jest ulubionym miejscem nastolatków. Zamawiają niewiele, przesiadują w samochodach, blokują najlepsze miejsca i odstraszają rodziny z małymi dziećmi. Jesienią 1948 roku McDonald's BBQ zostaje zamknięty, co jest niemałym zaskoczeniem. Zamyka się restauracja upadająca, a ta przynosi niezgorsze dochody. Jedynie klienci sarkali na słabą obsługę i długi czas oczekiwania. Ale Morris i Richard widzą to inaczej. Wiedzą, że jeśli nic z tym nie zrobią, lokal prędzej czy później zbankrutuje. Na razie znają problem, teraz chcą znaleźć rozwiązanie. Pierwszym pomysłem jest zastąpienie kelnerek klientami, czyli samoobsługa. Goście mają sami podejść do okienka, zamówić i odebrać jedzenie. To znacznie obniży koszty i pozwoli obniżyć cenę, a zatem podniesie konkurencyjność. Naczynia zastąpią papierowe torebki. To również obniży koszty i ułatwi obsługę. Ale najważniejsze jest ograniczenie menu, co pozwoli pozbyć się dań rzadko zamawianych. Z 25 pozycji zostaje 9. Rzecz jasna, najważniejszy jest hamburger. Jest też cheeseburger, chipsy ziemniaczane, kawałek ciasta i napoje, sok pomarańczowy, Coca-Cola, piwo, mleko i kawa. Ograniczenie menu ma jeszcze jeden cel. Jeśli klient ma się obsłużyć sam, nie może tracić czasu na wyczekiwanie w kolejce. Ma zamówić, zapłacić i jak najprędzej otrzymać jedzenie. A skoro tak, to należy też zreorganizować kuchnię. Na korcie tenisowym za domem rysują kredą kuchnię w skali 1:1, a potem ustawiają w niej obsługę, która udaje, że przygotowuje zamówienia. Okazuje się, że kucharze wciąż na siebie wpadają albo tracą czas, przenosząc produkty bądź dania z miejsca na miejsce. Teraz widać, że kuchnię trzeba zaplanować w taki sposób, by każdy etap od surowca dodania zabierał jak najmniej czasu. Dzielą przygotowanie burgera na etapy. Jeden pracownik tylko grilluje mięso, inny tostuje bułki i składa burgera, a jeszcze inny pakuje. I tak długo przestawiają urządzenia, aż powstaje doskonała linia montażowa, jak w fabryce. To nie tylko usprawnia pracę i skraca czas, pozwala też obniżyć koszty. Konkurencja sprzedaje hamburgery po 30 centów. Oni mogą zaoferować to samo za 15. Pracują do 3 w nocy i mają gotowy plan kuchni. Niestety w nocy przychodzi rzadko spotykana intensywna ulewa i wszystko trzeba zacząć od nowa. Ale teraz idzie już prędko. Jest jeszcze jedna zmiana. Klienci mogą zamówić tylko jedną wersję hamburgera. Bułka, mięso, musztarda, ketchup, posiekana cebulka, 2 plasterki ogórka. Richard powie po latach w wywiadzie: jeśli zaczynasz oferować, wybór jesteś skończony, szybkość znika. A szybkość jest dla nich najważniejsza. Obsługa, którą nazwali Speedy Service System, od zamówienia do wydania posiłku zajmuje zaledwie 20 sekund. Staje się to sloganem reklamowym. Zamiast obsługiwać cię w 20 minut, obsłużymy cię w 20 sekund. Otwarcie nowej restauracji McDonald's w pierwszej chwili zapowiada się na katastrofę. Klienci jak zawsze podjeżdżają na parking i czekają na kelnerki. Te owszem są. Zostały zwolnione, więc przychodzą patrzeć, jak lokal bez obsługi upadnie. Ale Morris i Richard nie mają zamiaru bankrutować. Sami podchodzą do klientów i tłumaczą im, co mają zrobić. Ludzie początkowo nie są zadowoleni, ale zaskakuje ich błyskawiczna obsługa. A do tego 15 centów za burgera działa jak magnes. Po kilku miesiącach restauracja działa doskonale. Mimo dużego ruchu w kuchni pracuje zaledwie 6 osób, a na nocnej zmianie tylko 2. Bracia jednak wciąż szukają, co da się usprawnić. Chipsy zastępują frytkami. Z menu znika również ciasto, a w jego miejsce pojawiają się szejki mleczne. Ale i tu znajdują coś do poprawienia. W multimikserze należy wymieszać napój w metalowym kubku, przelać go do papierowego, a metalowy opłukać. Przy pomocy lokalnego mechanika skracają wrzeciono tak, by mieszać napój od razu w papierowym kubku. Rzecz jasna, chodzi o czas, a czas to pieniądz. Wybór w restauracji McDonald's jest niewielki, a jednak przed lokalem bez przerwy stoi kolejka. Wystarczy chwila, by zamówić i odejść z torebką jedzenia. System obsługi przyciąga nie tylko klientów. Na parkingu stoi czasem kilka osób, które obserwują i robią notatki. To podpowiada kolejny pomysł. Poza hamburgerami mogą sprzedawać również pomysł na restaurację. Do tego brakuje im jeszcze jednej, zdaje się, najważniejszej rzeczy – rozpoznawalności marki. W tym celu zatrudniają architekta Stanleya Menstona. Ma zaprojektować budynek restauracji, wykorzystując element wymyślony przez Richarda – złote łuki tworzące literę M. Nie są jednak częścią szyldu, ale budynku. Początkowo pomysł wydaje się trudny, bo łuki mają niemal 8 metrów wysokości. Menston wkomponowuje je w bryłę tak, by tworzyły boczne ściany. A jak potoczy się historia braci McDonald, dowiemy się już za chwilę.
0: To jest Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek, odkrywa Przemysław Semczuk.

0: jest Enigma w RMF Classic.
1: W lipcu 1952 roku branżowy magazyn American Restaurant publikuje artykuł Milion hamburgerów i 160 ton frytek rocznie. Liczby robią wrażenie. Tak samo jak 20 sekund na obsługę jednego klienta. McDonaldowie oferują udostępnienie swojego systemu innym restauratorom. Pierwsza restauracja franszyzowa McDonald's powstaje w Phoenix w Arizonie. Inwestorzy z branży naftowej płacą braciom $1000 za licencję. W ciągu 2 lat kolejne 7 lokali z wielkimi, złotymi, ściśle mówiąc żółtymi łukami, zaczynają działać w Kalifornii. A wraz z ich otwarciem trzeba zamówić wyposażenie kuchni. Między innymi multimiksery do przygotowywania szejków, które kosztują $150 za sztukę. Typowe restauracje mają jeden, te duże 2. Restauracje McDonald's sprzedają nawet 20 tysięcy szejków miesięcznie i potrzebują aż 8. Właśnie to duże zamówienie zwraca uwagę Raymonda Kroka z firmy Prince Castle, który multimiksery sprzedaje od kilku lat. Krok pochodzi z rodziny imigrantów z Czech. Jego ojciec dorobił się fortuny na nieruchomościach, ale wszystko stracił po krachu. Ray już jako nastolatek był komiwojażerem. Dorabiał grając na pianinie w lokalach rozrywkowych i miał krótki epizod w handlu nieruchomościami. Po wojnie został handlowcem w firmie sprzedającej kubki papierowe do napojów. Tak trafił na producenta lodów Earla Prince'a, który skonstruował multimikser. Krok zdobył wyłączność na jego sprzedaż, ale teraz ma kłopoty, bo klienci wolą kupować tańsze urządzenia konkurencyjnej firmy Hamilton Beach. Jednak od jakiegoś czasu odbiera telefony i słyszy: chcemy to, co mają bracia McDonald. W lipcu 1954 roku Krok jedzie do San Bernardino, by sprawdzić, kim są McDonaldowie i dlaczego wszyscy chcą mieć to, co oni. Parkując samochód, widzi ogromną kolejkę do restauracji. Zaczyna wypytywać klientów, dlaczego wybierają lokal, do którego trzeba czekać w kolejce. Słyszy, że jest tanio, czysto, a do tego bardzo szybko i sprawnie. Krok rozmawia z Dickiem i Makiem. Ogląda lokal i dostrzega w tym szansę dla siebie. Bracia mają już sieć 10 restauracji. Jeśli otworzą 100, on sprzeda 800 multimikserów. Jeśli otworzą ich 1000, jest tylko jeden problem. McDonaldowie prowadzą restaurację i nie mają czasu zajmować się franszyzą. To wymaga rozmów z nowymi partnerami, już teraz odbierają 300 telefonów miesięcznie od zainteresowanych, podpisywania umów, a później nadzorowania, by lokale postępowały zgodnie z Speedy Service System. Krok natychmiast dostrzega coś więcej niż możliwość sprzedaży multimikserów. Proponuje, że zajmie się wszystkim w zamian za prowizję. Oferta wydaje się uczciwa, więc McDonaldowie przyjmują go do spółki. Warunki są bardzo proste. Franszyzobiorcy mają płacić 1,9% od obrotu, z czego 0,5% trafi do McDonaldów, a reszta do Kroka. Krok wie, że potrzebuje wzorcowego lokalu, najlepiej w prestiżowym miejscu. Wysyła list do Walta Disneya, który akurat buduje park rozrywki. Zna go z I wojny światowej, gdy służył w korpusie kierowców Czerwonego Krzyża. Otrzymuje odpowiedź od Walta, który pisze, że przekazuje propozycję do dyrektora do spraw rozwoju. Ale ten nigdy się do niego nie odezwie. Pierwsza wzorcowa restauracja Raya Kroka zostaje otwarta w kwietniu 1955 roku w Des Plaines w Illinois. Tego dnia utarg wynosi $366. W pierwszym roku Des Plaines osiąga $158 000 obrotu. Liczby robią wrażenie, ale przede wszystkim Krok może demonstrować nowym klientom zainteresowanym franszyzą system wynaleziony przez McDonald'ów. Teraz sieć zaczyna się rozrastać, jednak są problemy. Franszyzobiorcy mają mnóstwo własnych pomysłów i wbrew umowie zaczynają wprowadzać dodatkowe dania, a obsługa nie spełnia wymagań, co negatywnie wpływa na wizerunek marki. Jest problem z kontrolą, czego zresztą McDonaldowie się spodziewali. Dlatego chcieli budować sieć lokalnych restauracji w Kalifornii, co najwyżej w przyległych Stanach. Ale Krok od początku widział w tym biznes ogólnokrajowy. Nie przewidział tylko, że jego prowizja nie wystarczy na utrzymanie administracji. Poza tym bracia McDonald niechętnie patrzą na tak wielką ekspansję. Szukając sposobu zdyscyplinowania franszyzobiorców i dalszego finansowania, Krok trafia na Harego Zonneborna, a on podpowiada mu proste rozwiązanie. To sieć ma wyszukiwać nowe lokalizacje, kupować lub dzierżawić ziemię i podnajmować ją drożej. Jeśli franszyzobiorca nie będzie realizować umowy, straci lokal. Rozwiązanie okazuje się doskonałe. Pod koniec 1957 roku sieć miała 31 restauracji. Rok później ma ich 228 i obroty 38 milionów dolarów. Wbrew pozorom, relacje braci McDonald i Kroka są coraz gorsze. Zgodnie z umową, Ray nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w standardzie bez ich wiedzy i zgody. W końcu pyta wprost, za ile sprzedadzą mu sieć i prawa do nazwy. Bo zdaje sobie sprawę, że ludzie nie będą chcieli jeść hamburgerów w sieci Krok. McDonaldowie po namyśle mówią, że chcą dostać na rękę po $1 000 000, co doliczając podatki daje 2 700 000 dolarów. Mniej więcej dzisiejsze 30 milionów. Krok nie ma takich pieniędzy. Na razie jego prowizja daje mu mniej niż 100 000 rocznie. Zonneborn znajduje jednak inwestorów, od których mogą pożyczyć, ale pożyczka jest ryzykowna i dlatego kosztuje łącznie 14 milionów. Mimo to Krok stawia wszystko na jedną kartę i wypłaca McDonaldom żądaną kwotę. Podczas transakcji dochodzi jednak do, zdawałoby się, drobnego nieporozumienia. Bracia zgadzają się oddać całą sieć z wyjątkiem pierwszej restauracji. Tę chcą przekazać za darmo swoim najstarszym pracownikom. To wywołuje wściekłość Kroka, ale musi przystać na warunki. Nie zamierza jednak się poddać. Zaraz po podpisaniu umowy żąda, by nazwa McDonald's zniknęła z restauracji w San Bernardino. A wkrótce potem w pobliżu otwiera nową restaurację pod szyldem McDonald's. Pierwsza restauracja w San Bernardino zmienia nazwę na Big M. 6 lat później zostanie zamknięta, a Krok będzie mówić, że wykończył McDonaldów. Rzeczywistość jest jednak inna. Bracia po otrzymaniu pieniędzy wycofują się z interesu. Pieniądze pozwalają im przejść na emeryturę. Nie czują się oszukani. Każdemu dziennikarzowi mówią, że dostali tyle, ile zażądali. Mają do Kroka pretensje tylko o to, że przedstawia się jako założyciel sieci McDonald's. W 1991 roku Richard Dick McDonald powie w wywiadzie dla The Wall Street Journal: do chwili, kiedy sprzedaliśmy firmę, nie było żadnej mowy o tym, że Krok jest założycielem. Gdybyśmy wtedy coś takiego usłyszeli, wróciłby do sprzedawania mikserów, do milkshake'ów. Morris umiera w Kalifornii w 1971 roku w wieku 69 lat. Richard wciąż mówi, że nie miał zamiaru zarządzać wielką korporacją. Stworzył restaurację i system, a potem odsprzedał to za dobre pieniądze. Z czasem zaczyna jednak protestować, bowiem korporacja pomija rolę jego i brata w stworzeniu sieci. Wedle oficjalnej wersji historia firmy zaczyna się od otwarcia restauracji w Des Plaines. Zmienia się to dopiero z chwilą śmierci Raya Kroka. Krok od lat miał problemy z alkoholem. W 1961 roku, gdy zaczynał budować korporację, rozwiódł się z pierwszą żoną. Kolejne małżeństwo przetrwało 5 lat. W 1969 roku poznał Joan Smith, ale ledwie po 2 latach doszło do separacji. Para ostatecznie pogodziła się, a Joan Krok zajęła się pracą charytatywną. Założyła m.in. fundację do walki z alkoholizmem pod nazwą Cork, czyli nazwiskiem czytanym na wspak. Ray w 1980 roku doznał udaru, po którym poddał się leczeniu. Oficjalnie musiał przyjmować leki, których nie wolno łączyć z alkoholem. Leczył się jednak w ośrodku odwykowym w Orange w Kalifornii. Zmarł w styczniu 1984 roku. Po jego śmierci zmienia się oficjalna wersja historii McDonald's. Krok nadal jest w niej przedstawiany jako założyciel korporacji. Jednak założycielami i twórcami restauracji McDonald's są bracia Morris i Richard. Tym samym odzyskują należne im miejsce w historii firmy. Już 30 listopada 1984 roku, w niespełna rok po śmierci Kroka, prezes McDonald's Edward Renzi zaprasza Richarda do Grand Hyatt Hotel w Nowym Jorku na jubileusz firmy, która ma już 8 tysięcy restauracji w 34 krajach. Ponieważ sam zaczął karierę od stanowiska kucharza w restauracji w Ohio, to zresztą jedna z ważnych zasad firmy, aby zostać menadżerem, trzeba zacząć pracę od najniższego stanowiska, Ed osobiście staje przy grillu, by jako pierwszemu kucharzowi sieci uroczyście wręczyć Richardowi symbolicznego 50-miliardowego hamburgera. Nie jest to jednak zwykły hamburger, od którego rozpoczęła się historia w San Bernardino. Ed Renzi podwija rękawy i przygotowuje ćwierć funciaka z serem, znanego nam w Europie jako Hamburger Royal. W przedstawieniu uczestniczy telewizja oraz reporterzy prasy i agencji informacyjnych. Przy okazji Washington Post przeprowadza wywiad z Richardem, nazywając go ojcem fast foodu. Pierwsza restauracja McDonald's pojawia się w Disneylandzie na Florydzie 8 stycznia 1998 roku. Niemal 40 lat po tym, jak Ray Kroc wysłał ofertę do Walta Disneya. Staje się to na kilka miesięcy przed śmiercią Richarda McDonalda. Historia Raya Kroka jako bezwzględnego biznesmena stała się inspiracją dla Marka Knopflera. W 2004 roku napisał piosenkę Boom Like That, opisującą znajomość Kroka z braćmi McDonald i założenie sieci. Pewnego dnia w radiu usłyszał ją producent filmowy Don Huntfield. W 2016 roku na ekrany kin wszedł film The Founder. Choć wersja filmowa odbiega nieco od rzeczywistości, trzeba zauważyć, że spełniła marzenie braci Maca i Dicka McDonald. Biznes restauracyjny sprawił, że nie tylko napisali scenariusz historii, ale stali się też jej głównymi bohaterami. A ja na koniec dodam od siebie, że pierwszego hamburgera z Maca zjadłem w 1990 roku w Moskwie na placu Puszkina, a w 1993 roku przez kilka miesięcy pracowałem w restauracji McDonald's w Niemczech. Oczywiście zacząłem od grilla.
0: Słuchaliście podcastu Enigma w RMF Classic. Sekrety życiorysów ludzi, którzy tworzyli XX wiek. Odkrywa Przemysław Semczuk.
2: Ogłoszenie RMF Classic.
3: Puszkina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
4: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
5: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
3: Lista przebojów muzyki filmowej.
6: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
3: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
6: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
5: Tytus Hołdys.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na nie.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę.

0: Nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już jutro po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Panie Muftacie, Lena, Marek zwrócił się do niej ostrzej. Co ty kombinujesz? Nie odpowiedziała. Obeszła auto i zanim Marek zdążył dobiec jej pomóc, ostentacyjnie chwyciła za klamkę. Wyszłaś ze szpitala tylko pod jednym warunkiem. Mówił dalej. Masz się kurować. Obiecałaś, że położysz się do łóżka i zapomnisz o sprawie. Zanim się obejrzysz, minie miesiąc, a wtedy Rosa będzie na tyle zaawansowany ze śledztwem, że do nich dołączysz. Wiesz, że zrobię wszystko, żeby ci to umożliwić. Przecież wcale cię o to nie proszę. Parsknęła. Sama chciałaś dzisiaj ze mną jeździć. Będę leżała, będę jadła, pójdę na rehabilitację. Podrzuć mnie tylko jeszcze do mieszkania Noa. Zrobię co muszę i wracamy do domu, ale nie licz, że jak Kaja mnie wkurzy, to będę się hamować. Gdyby nie jej szmaty, być może ten zbój wcale by się mną nie zainteresował. Wyburczała.
2: Marek roześmiał się zadowolony, że Lena wraca do siebie. Skoro znowu drążyła temat Kaja i wszystko było w normie.
1: Nikt z rodziny nie brał słów Leny na serio, a ona sama tak naprawdę nigdy nie zrobiła żadnej przykrości żonie ojca. Wszyscy uważali, że Lena lubiła sobie tylko pomarudzić.
2: Kiedy wyszłaś, sądziłem, że masz jakieś straszne wieści.
1: Zmienił nagle temat.
2: Byłaś blada jak ściana. Przestraszyłem się.
1: Nie zwracaj uwagi. Ucięła. Po prostu głowa mnie boli, a ta rana znów się sączy. Niby płytko mnie dziabnął, ale ciągnie jak cholera. Czasami nie mogę oddychać.
2: Potrzeba czasu. Odparł łagodniej i z troską. Ruszasz się, w kółko gdzieś łazisz, a to nie pomaga. Lekarz ostrzegał cię, że jeśli nie będziesz o siebie dbać, może wdać się zakażenie. Wypisałaś się na własną odpowiedzialność, ale widzę, że nic sobie nie robisz z zaleceń doktora.
1: Dobrze, tato, już będę grzeczna. Westchnęła zniechęcona i przez całą drogę się do siebie nie odzywali.
2: Do luksusowych apartamentów w elektrowni Powiśle, gdzie tak naprawdę mieszkał Noa, było niedaleko, więc Lena wytrwała w milczeniu i z całych sił starała się nie myśleć o Czerlące.
1: Profesor Chomczyński na pożegnanie podkreślał, że to powiązanie może być tylko jego autosugestią i lepiej to dokładniej sprawdzić, zanim Lena z kimś się tym podzieli. Nie zwierzyła mu się, co łączyło ją z tą historią, bo też niewiele sama wiedziała. Zabójstwo Ingi Fal to był temat tabu w domu Sidewiczów. A jednak istniało zagrożenie, że profesor zadzwoni do jej taty. Byłaby to ewidentna zdrada, lecz pocieszała się, że gdyby tak się stało, to nawet lepiej. Była przekonana, że musi się z tym wreszcie zmierzyć. Miała już dość uciekania od tematu Czerlonki i udawania, że wszystko jest w porządku. Bo nie było.
2: O kurwa. Chciałbym tak zarabiać w Castoramie. Marek po wejściu do mieszkania Noa tylko tyle był w stanie powiedzieć. Mimo próśb i perswazji Leny, za nic nie chciał czekać w samochodzie. Profesora Chomczyńskiego z nami lubię, ale uznałem, że tylko będę wam przeszkadzał w uczelnianej naradzie. Jednak do podcastera samej cię nie puszczę.
1: Oświadczył, stając na szeroko rozstawionych nogach.
2: Kto wie, czy ten nocny łowca nie śledził nas i nie czai się teraz w jakiejś kanciapie. Nie mogę się doczekać, aż capnę go i przyduszę gołymi rękoma.
1: Zaśmiał się nerwowo. Kanciapie? Lena uśmiechnęła się drwiąco. Powiodła zdrową ręką dookoła. Ten penthouse nazywasz kanciapą?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.